wasze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczke Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
2: I po klamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski.
4: Dzień dobry, w czwartek w Zielonej Górze szykuje nam się przyjemny pogodowo dzień. Na termometrach około 23 stopni i słońce nad tym miastem bez opadów deszczu. A tymczasem na drogach jeszcze spokojnie. Mimo wszystko jedźcie ostrożnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski. Dealer SUV w marki Cherry. Zjednoczenia 117A Zielona Góra.
5: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
6: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
5: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
7: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
5: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
8: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładne.
9: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
10: Koniec. Nie wiem, sama.
11: Bo pani też jeździ na rowerze.
10: Ja lubię drzewa.
5: Na powali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewo.
0: SK Zielona Góra News.
4: Aleksandra Kanoniak. UZ otwiera się na świat. Na kampusie A uruchomiono Welcome Point, punkt wsparcia dla zagranicznych studentów, naukowców i pracowników uczelni.
12: Weszliśmy tam w kilka osób. Od razu się poczuło taką miłą, swobodną atmosferę.
13: Czuła się o wiele pewniej, wiedząc, że jest takie miejsce, którego jak pójdę, to będzie mi wszystko doradzone.
4: A materiał przygotowała Klaudia Mazurek. Czas na zgłoszenia tylko do końca maja. Wojewódzki Norwid czeka na pracę twórców, którzy chcą wziąć udział w konkursie Debiut Pro Libris.
5: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
14: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
5: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
14: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
5: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie.
2: Bogdan!
1: Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest, jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie to
3: chyba, kawa? Że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który ale, spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie w inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, okay. Nigdy na to nie wpadłem, całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
4: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.

0: Ej, moja też nie. Wiktor, twoja.
1: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione.
2: Dzień celnika.
1: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Myślę, że to akurat celnika by nie zdziwiło.
4: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
2: Ale twoją dziewczynę i owszem.
1: To brać czy nie? No, przecież o miłości śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Cię. Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia za mi w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
4: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
4: Poranne rasowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim. I wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł? No bo poszedł do sądu. Michał Wiśniewski właśnie musiał pójść do sądu i tam wygrał sprawę w sądzie.
0: O, gratulujemy, wygranej.
2: Po tej sprawie, po tej wygranej poszedł świętować do restauracji. Trąbią o tym gazety i nie tylko. Poszedł do restauracji, w której zamówił, uważajcie,
1: no,
2: naleśnika. Naleśnik, prawdziwego naleśnika zamówił.
4: Naleśnika?
2: Mm.
4: Coraz dziwniejsze nazwy mają te drinki.
2: No, jak się świętuje, to na bogato, no
4: Daja.
2: I
4: pan naleśnikiem.
0: Pan mi naleje tego naleśnika.
2: No. Proszę bardzo, ale to naleśniki się leje, prawda?
0: No tak.
1: Robert Burnejka, kojarzycie?
5: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
1: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż podwarszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
2: No, ale dotychczas to nie najgorzej.
4: Wiecie, jak poznać ten, że to dom Burnejki?
1: No.
4: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
0: To prawda.
6: Poranne prasowanie tylko w USK.
0: A co pije Robert Burnejka?
2: Mhm.
0: O ten sławny Rocket Fuel.

0: Gorąco, uff, jak gorąco, puff, jak gorąco, nie jestem Piotrem Franceskim,
1: ale
0: tak
1: rzeczywiście gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Procki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Janko!

0: Reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od

0: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
3: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
4: Ciepły i słoneczny czwartek szykuje nam się w Zielonej Górze. Na termometrach maksymalnie około 23 kresek na plusie. W kolejnych dniach znów wyższa temperatura. Tymczasem coraz więcej aut na Batorego czy też na trasie północnej. Pozdrawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
3: Sponsorem programu jest Norimpex. Sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
5: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad dwóch latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
6: SK Sport News.
5: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
6: Young Yonkers, Kama i Wiktor.
7: Co to tak wesoło tam z tyłu?
8: Bo tutaj tenis trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry. Jankę średniodubcowy i Wiktor taki
9: po prostu dubcowy.
7: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
8: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
10: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina kontrolę.

0: 6.38, tutaj Jeska w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak, i dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no, klamra była takim koltem, z takim, no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę, słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej, w ogóle z innego źródełka.
2: Po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: Nie widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żeby dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
2: Nie, przeszło jakoś tak. Paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą, to na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili.

0: Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na smasza i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.

0: Prawda?
1: O, powiedzmy.
2: Halo, Wojtuś, jesteś?
3: Tak, cześć, jestem.
2: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
3: Obojętnie.
2: Słuchajcie, ale mamy, mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci.
3: Wojci? Tak, dokładnie.
2: Wojci. Dlaczego?
3: No to tak na mnie mówią.
2: To jest jakaś rodzinna tradycja?
3: Tak jakby.
2: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
3: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
0: Zgadza się. Wszystko by się zgadzało.
2: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
3: No próbuję, ale słabo idzie.
0: No właśnie, chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
3: Nie, ale satysfakcję.
2: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
3: Dokładnie.
1: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy,
0: ale
1: no, jesteśmy hazardzistami. No.
0: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy, a z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
2: urodzinową stówę.
3: Super, dziękuję ślicznie.
2: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
3: No świetnie, dziękuję bardzo.
2: W weekend będziesz porządnie świętował, tak? Swoje urodziny.
3: Tak.
2: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
3: Tak, z synem będą razem.
2: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
3: Nie, ja będę na przyjęciu.
2: Na przyjęciu, na swojej, będę na swojej Kortowiadzie.
1: Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
0: I bardzo dobrze. Wojciech, to my w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
2: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
0: Albo
2: na imprezę.
0: Zdrabki.
2: Albo na zdrabki.
3: Fajnie. A mogę kogoś pozdrowić?
2: Dawaj szybko.
3: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście Radio

0: Oby tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prostkiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów, chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym eskowym messengerze, tam czekamy na was, dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich.
4: 5 słów, 5 stów. Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu.

0: Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski.
12: Po raz kolejny czas sprawdzić prognozę pogody dla Zielonej Góry. 23 stopnie dziś maksymalnie na termometrach i sporo słońca nad naszym miastem. Padać nie powinno. Tymczasem coraz większy ruch na Bohaterów Westerplatte czy też na Alei Wojska Polskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski. Dealer SUV w marki Cherry. Zjednoczenia 117A Zielona Góra.
13: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
14: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierowców.
13: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
15: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
13: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
16: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
13: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
17: SK Zielona Góra News.
12: Aleksandra Kanoniak. Już dziś kolejne koszykarskie emocje. Zastaw zmierzy się z Arką Gdynia w drugim meczu półfinałowym. Początek spotkania o 20.15. Tymczasem Falubas przygotowuje się na niedzielę. Właśnie 31 maja przy W69 Zielonogórzanie podejmą Fogo Unię Leszno.

0: Mieszkańcy naszego miasta szykują rowery. Już w poniedziałek ruszy rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Kilometry będzie można kręcić do 30 czerwca.
1: Jankes,
2: Kama
1: i Wiktor.
3: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
4: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
5: Siema Eska, ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe. Pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na...
1: 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, cześć. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
2: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać.
0: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to, co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
2: To była lama.
0: Zdjęcie lamy.
4: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor, z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No, Solidarność jednak, więc Kama.
0: Kama, masz 3 pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
3: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
3: Powiedz, Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no w najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
3: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką i chyba czytać książki.
3: A co lubisz jeść?
2: O, włoskie. Jednak pizzę i spaghetti.
3: No to okay,
4: dobra, no. Mamy jakieś wytyczne.
3: Moni, okay. Trzymam kciuki. Im prościej, tym lepiej, pamiętaj.
2: Okej.
3: A pizza to tylko margherita.
0: Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
4: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenie.

0: Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
1: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
1: Okej. Fajne, fajne. Jest szansa, że trafi.
0: Drugie, proszę bardzo. Koń.
2: Stajnia. Mhm.
1: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło. Dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
0: O, serfeta, dobrze, okej. Kolejne słowo, opona.
2: Samochód.
1: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne, powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga, panierka.
2: Kotlet.
0: Dobrze!
3: Dobrze.
0: Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to!
1: No, kochani, słyszymy się za dwa kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: Pięć stów. I moja cudowna razem z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 5 stów, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No dobra, teraz jakbyś miała obstawić, ile kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie.
0: Oj nie, trochę tam przekombinowałaś. Zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać.
3: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję. Trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
1: Pierwsze, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
2: No, już niedługo. Już niedługo.
0: Tak,
2: no,
0: tak, jeśli tak pójdzie, to nawet 5 zgadniecie. Spokojnie z tymi podpowiedziami.
1: Ale no, z jednej strony to jest podpowiedź, jest sztuką wygrywania.
0: A, no to podpowiadamy.
3: Odlot ściśle tajny?
2: No.
1: Niestety.
3: Nie, Monika, w ogóle...
1: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
2: Wakacje.
3: No. Sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo to mnie bardzo stresują.
0: Dobrze, ale macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo to koni.
3: Stajnia.
1: Kurde, dobrze!
3: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
1: Ale jak?
3: Tak?
1: Ale skąd widziałaś?
3: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
1: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Sałatka grecka.
2: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
3: Serfeta.
1: Dobrze.
0: Dobra, kolejne słowo. Opona.
2: No, chyba najdroższe.
3: O!

0: dobra, dobra, bo... Nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo no. chciałam powiedzieć wymiana. Bo muszę to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze ja na siłowkach jeszcze.
1: Mam coś lepszego. Ale jak wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
2: No.
1: Życie ludzkie.
3: O, ale to było bardzo fajne akurat.
0: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
1: Zaliczamy.
2: Odpowiedział jest samochód.
0: A, no to to samo.
1: Tak, oczywiście. Byłoby nawet dobra, dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
0: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona,
2: ostatnie,
0: że nie.
2: Ostatnie przed słowo. Nami, a na razie...
1: Już dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
4: Trzy.
1: No, przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest... Panierka.
3: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
0: I to jest na obiad?
4: No,
0: no tak, no musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób
0: no
2: to!
0: Kotlet.
2: Tak, tak, tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat! Cztery stówy!
3: Brawo!
1: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak nie chciałaś, aha, przynajmniej powiedziałaś o 400.
2: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
0: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale kama
0: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
0: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
3: dzięki,
0: że myślimy względnie podobnie, a pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny i tyle, no.
3: Oczywiście, oczywiście.

0: artystów wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję prowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 wy rozdaliście? Znowu 400 wy?
2: No właśnie, no dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: for another. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wujku, widziałem zebrę.
3: To chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
3: Co to za ZOO?
2: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
8: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
7: A koszty?
8: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
9: Tak działa BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Przyjdź do naszych oddziałów, załóż konto otwarte na biznes promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania.
10: Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli.
13: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
14: Liczba aut cały czas rośnie na drogach w Zielonej Górze. Zachowajcie ostrożność na Wrocławskiej, na szosie Kisielińskiej, Podgórnej, jak i również na Alei Konstytucji 3 Maja czy na Botanicznej. A dziś 23 stopnie i zachmurzenie zmienne.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
13: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
15: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, w Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko z

0: To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
1: SK Sport News.
0: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
2: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
3: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
2: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.
4: No cześć, do ducha puszczę, to koniecznie trzeba wziąć ogórki kiszone.
2: Och, koniecznie.
5: To ja
2: małosolne, dobrze?
5: A przez to, że tak długo się siedzi na lotnisku, to te kiszone, bo będziemy się kisić.

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: Nie.
2: Ja czekam na...
0: Jankes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
3: Nie dotykaj.
0: Bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
2: Tak, jest przerobione zdjęcie.
4: Obiecuję, że tam nie będę zaglądał.
2: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
4: Słuchajcie, ale Kama już widziała, widziała mi reakcję.
0: Bo moja reakcja była...
4: Nie.
2: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek, no rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
3: dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Gips nie przestaje zaskakiwać.
5: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
6: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
7: Przedłużyć lato jeden dzień.
5: Głosujecie na SK.pl.
7: Tylko słońce czuć.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michał Sapkowski.
8: Autopromocja.
9: Reklama. RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym 100-letnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład

0: Telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra.
2: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na smasha i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: Oops, I did it again! Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem, bardziej nie.
2: Serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, dobiło z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Dosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi Oops, I did it again!
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
5: Tak, tak.
4: Biuro
5: tak.
4: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
5: To od razu z myślami się żeśmy w takim razie zebrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
4: A, tak.
5: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
4: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
5: Syn ma na Rostock.

0: I przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają, i podczepią dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu. Ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
1: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
0: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
1: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
0: Dobrze. W ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
2: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i dziękujemy bardzo komnikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
6: No, kolejny zadowolony klient.
7: Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki? Kamila Nosela.

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
1: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
1: jestem.
0: Fajna do schruchania. Może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczotki.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery, 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski.
1: Nieprzerwanie spory ruch między innymi na Alei Wojska Polskiego, Dąbrówki Długiej, na Batorego Trasie Północnej, podobnie na Kupieckiej, Reja Alei Konstytucji, 3 maja uważajcie też na Podgórnej. Tymczasem dziś około 23 kresek na plusie w Zielonej Górze.
0: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski, dealer SUV-ów marki Cherry, Zjednoczenia 117A Zielona Góra.
2: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporter SK Paweł Adamczewski.
3: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
2: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się między innymi zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
4: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
2: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu, najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
5: Oczywiście zmierza

0: Zmusiałem się z zawodnikami z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
1: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
2: SK Zielona Góra News.
3: Aleksandra Kanoniak, festiwal gier wideo, kino plenerowe, a nawet zakup kapibar do Mini Zoo. Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze.
4: Widzimy trend, jeżeli chodzi o projekty społeczne na organizację festynów i różnych imprez okolicznościowych.
3: Powiedział Paweł Wawryk z Departamentu Prezydenta Miasta. Policjanci już na rowerach. Zielonogórscy funkcjonariusze ruszyli z patrolami rowerowymi i biorą pod lupę miejsca, do których nie da się dojechać radiowozem.
1: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
5: Zaczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź. Gotowy?
1: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
6: No, że ktoś
1: stawiam na fajną, ładną dziewczynę.
6: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
7: Cześć, Jankes. Moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
1: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
5: No, dziś świętujesz.
1: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny? No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
6: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
5: Skakujcie na Eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Jankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano?
1: Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
2: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
3: Może właśnie jestem Dua Lipą,
0: a może
3: jest taką fajną dziewczyną.
0: Może
3: tylko skrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
3: Super.
4: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
3: Czyli nie jestem kobietą?
2: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie o jakichś.
3: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
2: Ale a propos kobiet.
3: Nie ma odpowiedzi, nie jestem.
2: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
3: Nie jestem kobietą.
2: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy. To jest taka... Fitnessiara.
2: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
2: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego, jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie,
2: ale chłopaka.
0: Kandydata.
2: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Opko! I są zdjęcia.
0: To całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
5: Jankes i Wiktor.
3: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak? Ale już wyjechał z kraju.
0: Tak, to nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na eskowego messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czy tak nie jestem? Powiedział.
0: No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś pci męskiej.
0: O! Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku, każdy może być każdym.

0: Czy jestem jakąś rzeczą? No byłem już kiedyś, co miało mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
1: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
2: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
1: Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
0: czy
1: prawda.
0: Jestem, o nie, nie mogę. No. Czy jestem ciepły?
1: Jesteś ciepły.
0: To tak. Właściwie no. A czy mam coś, jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
3: Nie.
1: Dawaj następną
0: nie jestem
1: podpowiedź.
0: Słoneczkiem. Na słuchaj, przykład. Pomyślałem sobie o słoneczku.
4: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
1: Mhm. Dawaj następną.
5: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
1: Nic, na razie nie świta, nie chwyta.
0: Ale to...
2: Jestem jedno, jestem inne. Parówą nie jesteś.
0: O! Ostatnio była...
1: No.
0: Ostatnio mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, aha, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj a jesteś?
1: Parówą nie jesteś.
3: Ale jesteś blisko, jesteś
0: ale
3: blisko.
0: Ale ktoś powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobacz,
1: no,
0: w mojej
1: no,
0: karteczce.
1: No, tak, wykres
0: że jak
1: jest
0: patrzę
1: zrobiony
0: na ciebie, to jestem, staję się głodny.
1: Tak, troszkę cieplej.
0: Macie coś jeszcze?
1: Mamy.
0: Teraz mi się coś wyjaśni.
6: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
7: Mhm. Lubisz towarzystwo sera i keczupu.
1: No,
3: i uwaga, czy... ostatnia.
0: Dawaj, dziad.
6: Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
0: I to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
3: Czyli no, kim jesteś?
0: Po której ja mogę powiedzieć. Dobra, nie jestem hot dogiem. Hot dogiem.
1: Nie jesteś.
0: Frytki to zapiekanka, to nie.
1: Przypomnimy ci jedną podpowiedź, dobra, która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
0: No.
2: Jestem ham. Jankes, niby ham, a jednak dobrze
0: tak
2: wychowany.
0: To tego chciałem właśnie wrócić, coś było z tym hamem. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Kama i Wiktor!
3: Tak.
0: Pokażcie mi to.
3: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś
0: ale
3: tak hamburgerem w 4K.
0: Teraz, pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście patrzę na ciebie, jestem głodny, czy staję się głodny.
3: Pomyślałem pierwsze kobiecie.
0: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy.
1: Ale
0: Jezu, jak ja wyglądam.
1: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
8: Krzysztof Hamburger.
0: Jejku, ale ładne.
1: I będziesz Jankes prowadził nowy teleturniej.
0: Dziękujemy. Ale dobrze wyglądam.
1: Dobrze, ci z tym sezamem
0: na głowie.
1: I z sałatą pod szyją.
3: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

Podcast.

0: 8.30, już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki.
1: Kama powiedziała poza mną przed chwilą.
2: No to
1: niespodziankę.
2: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony. Więc...
0: Dzisiaj o tej niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
2: 8 kg.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
3: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy, to może oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
2: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
1: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe. A koszty? Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Przyjdź do naszych oddziałów. Załóż konto otwarte na biznes promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania.
6: Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
10: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
11: To będzie przyjemny pogodowo czwartek. Na termometrach maksymalnie w Zielonej Górze zobaczymy około 23 kresek na plusie. Zachmurzenie zmienne, bez opadów deszczu, a na drogach nadal sporo aut. Przypomnę, że sporo utrudnień na ulicy Baryńskiego, tam trwają prace.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
10: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
12: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł. 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,50. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
13: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
14: Tak, oczywiście, grają ping-pong.
15: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
16: Ja, wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.

0: Rita Ora w Radiu SK, ale że ona potrafi, 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż
0: kilka ciężkich stówek,
1: tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych? A kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób.
6: W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: oczach MediaMarkt.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
5: I po reklamie.

0: będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, rzeczy kapitan.
1: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
1: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, fajnie, że wygracie.
3: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
4: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
3: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
1: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
3: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy, kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klatę.
4: Czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd.

0: Tutaj jest 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Hamburgera. Dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy. Życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
1: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.
3: Pamiętaj zabrać delegację, zapasowe majtki na wypadek, gdybyś się
4: Jankes.
5: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundary!
12: Kto?
13: Wundary! Wundary!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

0: wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski.

0: Na Alei Konstytucji 3 maja do Ombrówki Długiej, na Dworcowej czy Chrobrego, także uważajcie. A dziś 23 stopnie, jutro jeszcze cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski, dealer SUV-ów marki Cherry, zjednoczenia 117A Zielona Góra.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa, atak na polską rodzinę.
6: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
3: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
7: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
3: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT, a Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
8: SK Zielona Góra News.
0: Aleksandra Kanoniak, rak piersi jest drugą po raku płuca przyczyną zgonów nowotworowych kobiet w województwie lubuskim. Mimo to wciąż zbyt mało mieszkanek korzysta z badań profilaktycznych.
9: Tylko 38% kobiet w populacji wykonało takie badanie.
0: Powiedział dyrektor lubuskiego NFZ-u Edward Jakubowski. Milky Way 3, laktacyjne sesje zdjęciowe już w sobotę w Zielonej Górze. Przed obiektywem aparatu będą mogły stanąć mamy karmiące naturalnie.
10: Ostatni czwartek maja, naprawdę, kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym tchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskimi Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że

0: Niektórzy powiedzą, że balansowanie na linii nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warso a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. A później Andy Dust, Harris i Zokaria. Radio
1: SK. Reklama. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym stuletnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
8: I po reklamie.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dedua i Tam Słońce Gdzie My U Nas.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
15: I po reklamie.

0: Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu Łezka. Tuż przed godziną, godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala, czyli Dracula w remiksie, zaraz wesce. Radio
1: SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych, a kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób. W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
7: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na smasha i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.
8: Mój

0: Właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
0: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
7: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
9: Dzisiaj przyjemnie, w okolicach 22-23 stopni, jutro delikatnie cieplej do 26, sobota 24 i może popadać. Teraz duży ruch na Wrocławskiej oraz na ulicy Chopina.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
7: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
10: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lesku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
12: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
10: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. A Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
13: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
10: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
14: SK Zielona Góra. Sport.
15: Maciej Juszczak. Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim dla Lechii. Wczoraj w Gorzowie zespół trenera Sebastiana Mordala pokonał podgrywce Odrę Bytom-Odrzeński 3-1. Koszykarze z Zastalu mogą postawić kolejny krok w drodze do finału Polskiej Ligi Koszykówki. O 20:15 drugi mecz w Gdyni. A w niedzielę mecz Stelmetu Falubazu z Fogo Unią Leszno. Wiemy już na pewno, że bez kontuzjowanego Dominika Kubery.
16: I Miu i Zalia, dopóki się nie znudzi w Radiu SK. I Katy Perry, Lady Gaga też będzie. I Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sepkowski, witajcie, zapraszam.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju. Bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu Stérim Henry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące złotych. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później bez C Dawid Podsiadło i Sezon. Radio
1: SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Aktion. Nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres. Praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli cię od nowego samochodu.
8: Zapraszamy do KGM Wojciechowski. Zielona Góra. Ulica Trasa Północna 12.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści.

0: twardych zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Swedish House Mafia za moment, później Rag & Bone Man w SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga, uwaga! 8 czerwca

0: Rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny bachanaliów.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych, a kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób. W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczke Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
3: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych, a kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób. W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Wujku, widziałem zebrę.
8: To chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie? Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
9: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger. To Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50

0: 7 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na smasza i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj! 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smashburgerów otwiera swoje drzwi.
1: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym 100-letnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
4: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski.
6: Dzisiaj 22-23 stopnie, jutro bardzo podobnie, w sobotę do 24, no i może przelotnie popadać. Teraz w Zielonej Górze uważajcie na Moniuszki, na Długiej, a także w okolicach ulicy 3 Maja.
5: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski, dealer SUV marki Cherry, zjednoczenia 117A Zielona Góra.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
8: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
7: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
9: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
7: Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
10: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
7: A dziś mecze Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
11: SK Zielona Góra News.
6: Maciej Juszczak, festiwal gier wideo, kino plenerowe, nocny spacer piżamowców, a nawet zakup pary Capybar do mini zoo. Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze.
12: Kończymy trend, jeżeli chodzi o projekty społeczne na organizację festynów i różnych imprez okolicznościowych.
6: Mówił Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafiło 55 projektów. Głosować można do 9 czerwca.
13: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:02. W SC już grają Michu Sapkowski. Witajcie i zapraszam.

0: Chwilę temu Bausa i w Magnetic na antenie Radio SK to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład... Rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
10: I po reklamie.
11: SK

Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie.

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Przyjdź do naszych oddziałów, załóż konto otwarte na biznes promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania.
8: Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo.

0: Plac Wyzwolenia 7.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

Katy Perry, au, na antenie Radio SK, Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie Męskie Granie Orkiestra, czyli nareszcie Michu Sapkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18.

Nie trudno byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie Męskie Granie Orkiestra, czyli nareszcie Michu Sapkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radia SK po 18.

0: Łazienka.
1: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych, a kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób. W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
2: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
1: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
10: 22-23 stopnie dzisiaj, a jutro do 25, w sobotę bardzo podobnie, no i w sobotę może przelotnie popadać. Teraz w Zielonej Górze uważajcie na przykład na trasie północnej oraz na ulicy Dworcowej.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
1: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 12. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
12: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowany został

0: Kabaretowa grupa improwizacyjna już po raz 120. Na scenie nasi lokalni artyści, tym razem Przemek Sasza, Żejmo, Wojtek Kamiński, Janusz Pietruszka, Dariusz Kamys oraz Łukasz Pietrz. Natomiast jutro w Kawonie wystąpi Tomek Kołecki w programie Wuja z USA. A jeżeli macie ochotę pograć w kręgle, to można wbijać do kręgielni Hades do Parku 79.
1: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym, chyba nielegalną albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wujku, widziałem zebrę.
16: To chyba normalne na drodze.
15: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
16: Co to za zoo?
15: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
16: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
15: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
17: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
18: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na Smasha i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym stuletnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188 509 118 188.
21: I po reklamie.

7 na 7 po 12, 18L. Jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach. A ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure, i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny, i tam

0: się w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po kouczelni. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu SK.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No, więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack iOS 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson. Adrienne Wood.

0: Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: wciąż tak samo dobra. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Twoja łazienka pamięta czasy kaset magnetofonowych, a kabina prysznicowa, no, ma już swoje lata? Spokojnie, mamy na to sposób. W sklepie Glazuris znajdziesz płytki i armaturę wielu producentów oraz kabiny prysznicowe Radeway, które odmienią twoją łazienkę w miejsce, którego nie będziesz chciał opuszczać. Przyjdź i zakochaj się w swojej nowej łazience. Glazuris. Zielona Góra, Zjednoczenia 117.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smash Burger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na Smasha i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski.
22: Kilka dni upałów za nami. W tym tygodniu w drugiej jego części temperatura spadnie w okolice 22-23 stopnia.

0: będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Teraz w Zielonej Górze sporo samochodów na Staszica oraz na ulicy Podgórnej.
1: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski, dealer SUV-ów marki Cherry, zjednoczenia 117A Zielona Góra. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
2: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
4: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
5: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To tak, rzeczywiście tak. Jest realne?
6: Tak, tak jest to realne.
7: Tak, jest realne.
8: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
9: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
2: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
1: SK Zielona Góra, na czasie.
0: Maciej Juszczak, zabieram Was do klubu u ojca, ponieważ już dzisiaj rozpoczęcie weekendu, czwartek studencki i New Video Reel, natomiast w sobotę Father's Day i weekendowy ojciec to również w klubie u ojca, a więc tuż przed bachanaliami jest okazja, by się pobawić, a w weekend będzie okazja również pobawić się na przykład w X-Demonie czy w klubie One Love. Tutaj imprezy o tej godziny 21, zarówno w piątek, jak i w sobotę.
10: Usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy.
11: Mówię to ja, prawiłeska, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren, Fever Dream już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Queen, Gibbs, Dopehouse, 4Money w Radiu SK, 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.

0: 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
17: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
15: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Zielonej Górze w Focus Mall.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
19: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
22: Play. I po reklamie.

0: Linkin Park In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak.

0: tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora, tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.

0: W kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli.
16: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
17: Robi się coraz cieplej i coraz bardziej słonecznie, natomiast dzisiaj takiego upału nie będzie, ponieważ maksymalna temperatura w okolicach 22, no i wiatr 25 km na godzinę. Około 14 duży ruch na Podgórnej oraz na ulicy Wyszyńskiego.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
16: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Zbliża się 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przybierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
19: Szczerze, to ulga.
20: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
18: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce podczas kontroli budynku

0: Głównej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
1: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
0: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe. I jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
2: SK Zielona Góra na czasie.
3: Maciej Juszczak, jestem z wami w czwartek i zabieram do Cinema City, a tutaj kilkanaście filmów specjalnie dla was. Niesamowite przygody Skarpetek 3, to dla najmłodszych widzów. Są również Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Natomiast kto z was lubi klimat nieco mocniejszy, to może wybrać się na film pod tytułem Mortal Kombat 2. Jest również Mumia, film Lee Cronina. A dla fanów bilarda, snookera mam klub Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16.
4: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej. Po prostu. PZ ma taka z bałaganem plan, bo już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.
5: Ty miałaś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to

Whenever, wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie

rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie

0: grać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki. To wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
8: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racuna Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym 100-letnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie. Eska.

0: Ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, ani trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba to ogarnąć, żeby więcej rozumieć. I Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest do rozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
14: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza.

0: bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
6: I po reklamie.
7: SK.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radia SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami.

0: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję

0: salonie Filman.
1: Wolałby pan jednak inne okulary?
2: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
1: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję

0: wyjdzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski.
8: O tej porze 23 stopnie to jest maksymalnie na dzisiaj. Jutro cieplej do 26 stopni. W sobotę może popadać i maksymalnie do plus 24. Trasa w Zielonej Górze, duży ruch na Dworcowej oraz na ulicy Moniuszki.
7: Sponsorem programu jest właściciel Grupy Fiałkowski. Dealer SUV marki Cherry. Zjednoczenia 117A Zielona Góra.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
11: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
10: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
9: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcy w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
12: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
9: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
13: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
14: Tak nie najlepiej, tak to trochę ułomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
15: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
9: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
16: SK Zielona Góra News.
8: Maciej Juszczak. Mamy mogą otrzymać wyjątkowy prezent. W sobotę w Zielonej Górze akcja Milky Way. Laktacyjne sesje zdjęciowe.
17: Celem tej sesji jest pokazanie piękna karmienia piersią i stworzenie pamiątek z tego okresu.
8: Mówiła Julita Chybki. Całość w sobotę w pałacu w Starym Kisielinie. To będzie sportowa niedziela. Miasto uruchamia dodatkowe autobusy, które odjadą z przystanku przy CRS-ie na Stadion Żużlowy. Autobusy będą kursować od 19 do 19.45.
18: W Radiu SK.
19: Już 2 minuty po godzinie 15, dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania, numer nie do zatrzymania, od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
5: Tu Pawełek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: po południowym programie w Radiu SK, Kesha i TikTok. A skoro już o zegarku mowa, to na nim właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Ludaparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach. Ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga. Powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, ale tak wciąż czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści, ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15 B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na jasumi.pl.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to smash burger.

0: Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smash Burgerów. Przyjdź, poczuj, zasmakuj. Smash i czeka na Ciebie. Na otwarciu 50 smaszów do rozdania. Szansa na roczne karnety na smasza i wiele innych niespodzianek. Nie przegap, zapamiętaj. 29 maja i 12 czerwca. Strefa Smash Burgerów otwiera swoje drzwi.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: I po reklamie.
7: Peska.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki, zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK.
1: Pięknie, witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy, jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym stuletnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.

0: radość z jazdy.
1: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na kort Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
9: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
8: A koszty?
9: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści

0: Festiwal 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli.
5: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
7: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, a to oznacza, że w tym momencie duży ruch na 3 maja oraz na ulicy Długiej, podobnie na Dąbrówki oraz na ulicy Kupieckiej. Jutro w Zielonej Górze maksymalnie w okolicach 25 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
5: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
8: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
10: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
11: Czy jest pan pesymistą tutaj?
10: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
12: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
8: Mecze z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. Jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
13: SK Zielona Góra News.
7: Maciej Juszczak, czy będzie 2-0? O 20.15 drugi mecz półfinałowy w Orlen Basket Lidze w Gdyni. Zastal zmierzy się z miejscową Arką. Mieli okazję porozmawiać z policjantami i wojskowymi i sprawdzić, czy mundur to pomysł na przyszłość. To podczas mundurowych targów pracy.
14: Ja zawsze interesowałam się pracą w policji. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy zawód, który oferuje bardzo wiele, zwłaszcza, że teraz policja idzie mocno w kierunku nowych technologii.
7: Na miejscu była Klaudia Mazurek.

0: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Kirowski?
1: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
0: Jakie?
1: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
0: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
1: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
0: Bo Teresce coś się przypomniało.
1: Cześć, Tereska.
2: Cześć, chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
1: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, czy wysyłacie mi gadżety.
0: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
1: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
0: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty już za chwilę. Też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
4: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.

0: 20. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl.

0: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, Tupirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie
2: telefon,
0: o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
3: Kurtkę przymierzała.
0: Aha,
3: czyli poszła do galerii, teraz... oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik
2: swój telefon i pojechała do domu.
0: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
2: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
0: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
2: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi, no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, bo pan już nie pamięta.
0: Jezu, to bardzo dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
2: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
0: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
3: Dokładnie 5 stów na buty, które wyda w sklepach Wojas albo na wojas.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
2: A na ile dni?
0: Na ile chcesz,
3: tyle ile mamy.

0: na buty, które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu w Stamary w Zakopanem.
1: A na ile dni?
2: Na ile chcesz, na ile chcesz.
0: Na ile chcesz, tyle ile mamy.

0: Karolu, uściskaj mamę, mamy nadzieję, że pamiętałeś uściskam o jej święcie sprzed wczoraj, tak jest, a wybawcie tak. się dobrze i chodźcie wygodnie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem.

0: nie tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65

0: niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

SK. SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia.

0: Po 17 u Was.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.

0: Na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski.
13: Coraz większy ruch na ulicy Podgórnej oraz na trasie północnej, podobnie na ulicy Sulechowskiej. Noga z gazu także przy przejściach dla pieszych. Dzisiaj w nocy plus 10 stopni, a jutro w ciągu dnia do 25.
12: Sponsorem programu jest właściciel grupy Fiałkowski, dealer SUV-ów marki Cherry. Zjednoczenia 117A Zielona Góra.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
16: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
15: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
14: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
17: SK Zielona Góra News.
13: Maciej Juszczak. Temperatury w Lubuskiem sprzyjają odpoczynkowi nad wodą, ale plażujące trzeba robić to z głową.
18: Korzystając ze sprzętu wodnego, należy zawsze mieć na sobie kapok lub kamizelkę asekuracyjną. Nigdy nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich i nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu.
13: Mówiła Justyna Kulka z lubuskiej policji, a tylko w tym tygodniu w jeziorze Dąbie utonął 26-latek. Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim dla Lechii. Zielonogórzanie wygrali z Odrą Bytą Odrzański 3-1.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: To już ostatnia godzina Wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait.

0: Taylor King na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia, dzień dobry, pani Jadzia.
1: Dzień dobry,
0: witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
2: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
3: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
2: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy?
4: Dominika.
0: No dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
4: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mm-hmm.
0: Go albo je nawet.
3: Je.
0: Je.
3: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
2: No taki...
4: A jakąś małą podpowiedź można powiedzieć?
0: Możesz zadać drugie pytanie.
2: No, bo podpowiedź jest duża. Już.
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Radzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie, już widzę to. Czuję to.
4: No.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
5: Radio SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500.

0: nowy klimat w samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczke Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
2: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park to energooszczędne domy klasy premium. Duże działki, nowoczesna architektura i nowa droga dojazdowa. Ostatnie wolne domy z własnym 100-letnim lasem. Bez pośredników. Więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek, Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity. Pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka... wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: w rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie, a można i na imieniny.
0: No jasne, pani Jadziu, kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak. Że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała, witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym tego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A trzyma kolce. Właśnie. Chciałem zapytać o kolce. No dobra, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku? A,
2: oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu, to dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie,
0: ale
1: czym pachnie? Kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, tobie z kolcami
0: Pawełek, je, Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem,
1: tak.
0: Ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a we waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam dżingle, co?

0: Dla wszystkich chcących więcej i więcej, gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me, gramy w Radiu SK. 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne.

0: wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siateks But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siateks But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń. To również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siateks But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siateksbut.pl.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
2: MediaMarkt.
3: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Zielonej Górze. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Focus Mall Zielona Góra.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Przyjdź do naszych oddziałów. Załóż konto otwarte na biznes promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania.
8: Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację. Początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami, a dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz... O!
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
0: Dziękujemy,
1: dziękuję ci pięknie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
0: Po raz ostatni.
1: Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek.
1: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to...

0: Kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki.
0: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
1: Po raz ostatni.
0: Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek.
0: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to...

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Słyszysz ten dźwięk? To nie jest zwykły burger, to Smashburger. Nowy smak wkraczający do miasta. Już 29 maja w Zielonej Górze na Staszica 7 oraz 12 czerwca w Świebodzinie w Hosso otwieramy strefę Smashburgerów.

0: serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
7: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
8: Jutro 25 stopni, w sobotę może popadać i temperatura w okolicach 24. Teraz w Zielonej Górze duży ruch na Zjednoczenia. Uważajcie również na Batorego oraz na Wrocławskiej.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
5: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
10: SK Sport News.
9: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub.

0: energetycznej posłużyli się podrobioną aplikacją mObywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
1: SK Sport News.
0: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub.

0: przyszłość w drużynie narodowej.
1: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
2: SK Zielona Góra News.
3: Maciej Juszczak. Wkrótce Campus B zamieni się w przedbachanaliowe kino pod chmurką, mówi Julia Kolendowicz z Parlamentu Studenckiego.
4: Będziemy decydować pomiędzy trzema filmami. Będzie to Mamma Mia, Madagaskar oraz Czas Surferów, ale wybór zostawiamy studentom, tak jak zwykle.
3: Całość w najbliższy poniedziałek od 20. Ruszyło głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim. Do wyboru jest 55 projektów, a głosować można do 9 czerwca.
2: Impreska.
5: Dwie minuty po 18:00, kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadam, wspominam,

komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadam, wspominam,

0: Powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
1: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory, ale trzeba czymś zaleczyć, jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia i myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Tanecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art B,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid Wim, Presta w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja w Hallu.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
8: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WPPL.

0: Media i Radio SK.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Z dobrych wiadomości u Katy Perry. No właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie w

0: Ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Nowe osiedle domów w Zielonej Górze. Racula Park.

0: więcej na www.nieruchomościpawliński.pl lub pod numerem telefonu 509 118 188. 509 118 188.
1: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Zielonej Górze.
7: Zielona Góra na czasie.
8: Słyszymy się po raz kolejny. Maciej Juszczak. 12-13 czerwca dni koncertowe podczas Bakanaliów. No i żeby było jeszcze przyjemniej tego wieczora, to mam dla Was podwójne wejściówki właśnie na koncerty. To trzeba zrobić, bardzo prosta sprawa. Napiszcie, na jakiego artysty najbardziej czekacie, dlaczego. No i właśnie macie szansę otrzymać ode mnie podwójne wejściówki. Piszcie na adres sekretariat.zgoramałpa.sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Zielonej Górze. Doktora Pieniężnego 23A obok Galerii Grafit.
9: Muzyką się żyje.
10: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hit i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla Was bilety na te koncerty. Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu. Napiszcie, dlaczego mam do Was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na Wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i ten nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
11: Imprezka. Imprezka.
10: Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla Was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z Was, na bilety na Taco. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: Trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na taco. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O,
1: zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda? Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo. On zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek,
2: ja mam w robocie, jestem i muszę...
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauro na arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Taco Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
2: Super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

0: tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat wam zagram.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
2: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Wydłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SKPN. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon.

0: cena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Jankę, Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę, oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie, nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji.

0: aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie.

0: podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Zielonej Górze.
3: Zielona Góra na czasie.
4: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. Tym razem zabieram Was do Kawonu, a jutro o 19:00 wystąpi Tomek Kołecki w swoim najnowszym programie Wuja z USA, a więc powinno być bardzo ciekawie. Natomiast 30 maja o 19:00 w Filharmonii Magic Tenors Orchestra Le Figaro. Natomiast 1 czerwca, Dzień Dziecka, 18:20-20:30 Wiolka Walaszczyk zagra ze swoim najnowszym programem w Kawonie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Zielonej Górze. Doktora Pieniężnego 23A obok Galerii Grafit.
5: Muzyką się żyje.
6: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez dwa dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w 3 czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got A Feeling czy Where Is The Love. No i właśnie ten ostatni hit gram Wam za kilkanaście minut w imprezce. A na SK.pl w zakładce z konkursami czeka już na Was niespodzianka związana z koncertem Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
7: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us. Hanczak, dobry wieczór.

0: A ciekawe, czy obejmą noce na Orange'u, bo PZ i Liwka tam będą występować. 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair,

0: będą występować 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair,

Czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie, no, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o...

0: ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milky Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK, też tu co nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
9: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca.

0: 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: CM na antenie Radia SK. A to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka. Taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się. Mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł. Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiałda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: No pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18:00 nowe notowanie.

0: excited to announce that my radio show is returning to Radio Esca.
1: Esca Weeks. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Fiałkowski w Zielonej Górze.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Zielonej Górze.
8: Zielona Góra na czasie.
9: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Tym razem zabieram Was do X-Demona, ponieważ jutro gościem specjalnym będzie...

0: Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek, wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni, jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni ten
1: naprawdę,
0: winyl zdjęty.
1: Pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: dziękuję.
0: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od
1: tak
0: ciebie.
1: Jest.
0: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
1: ale ja lubię dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
1: tak
0: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest, tak
0: więc
1: jest.
0: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
0: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
0: jesteś też
1: się
0: przecież
1: kojarzy.
0: Pracującą mamą.
1: No czy, tak, to jest
0: czego?
1: Zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
1: zawsze
0: dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
0: od samego
1: w
0: początku.
1: Jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: dokładnie
0: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest, tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytuł kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
1: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże chwilę.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na trzy śniadanie, obiad, kolacja i z trzech producentów, więc to wszystko

0: było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
1: Piękna to jest w ogóle piosenka.
0: Bardzo dziękuję. To prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
1: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
0: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskel zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
1: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
0: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
1: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie to jest rzeczywiście zależne od tego producenta, tego brzmienia.
0: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
1: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
0: Oj tak, żeby nie przesadzić.
1: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
0: Tak, tak.
1: A kiepski producent może przypalić, no.
0: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4. album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
1: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak. Też pojawia się męski głos,
0: tak,
1: którego nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
0: Dobrze.
1: Michał Lange.
0: Tak,
1: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
0: świetny
1: nie poznałem.
0: Świetny też producent.
1: Też.
0: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Idol Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki. Napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał film u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
1: Pięknie, jak historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
0: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
1: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
0: na pewno, to na pewno.
1: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
1: wracamy
0: sama
1: do kuchni,
0: esencja.
1: Nie uciekniemy od
0: tego. Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
1: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
0: spełnisz
1: tym. Dziękuję,
0: bardzo, bardzo, bardzo.
1: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
0: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, łeb w łeb pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał, on mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
1: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo
0: tak
1: fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
0: wreszcie,
1: na ucha,
0: coś zjemy wreszcie
1: brzucha.
0: Do tej płyty.
1: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale
0: jest.
1: Koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
0: Oczywiście.
1: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
0: Tak jest, tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z Resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
1: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
0: Jak najbardziej.
1: To musi być satysfakcja.
0: I to cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną Z Resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
1: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
0: Wchodźcie wszędzie na sociale.
1: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
0: oczywiście.
1: Chętnie. Paula Roma, płyta Z Resztek.
0: Wszystkiego smacznego.
1: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Kreska Zielona Góra News.

0: Mammobusy w każdym miesiącu kursują po naszym województwie, a w nich można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Więcej już teraz Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ-u.
1: Profilaktyka raka piersi, tutaj chyba lepsze liczby, prawda?
2: Profilaktyka raka piersi w naszym województwie to można powiedzieć powód do dumy, bo nasz procent zgłaszalności lubuszanek na ten program od lat był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inne województwa. Dostępność do tego programu jest bardzo dobra, bo przypomnijmy, że możemy w trybie mobilnym wykonać mammografię, czyli w mammobusie, a mammobus tak naprawdę dojedzie w każde miejsce, gdzie tylko samorząd chciałby, żeby ten mammobus dojechał. Z harmonogramów można zaobserwować, że również postoje mammobusów są w bardzo małych miejscowościach. I też myślę, że lubuszanki przyzwyczaiły się do tego, że co miesiąc pojawia się ten harmonogram na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Profilaktyka. I każda pani, która chciałaby z tego programu skorzystać, tam znajdzie informacje, kiedy i gdzie mammobus będzie stał i będzie można z tego programu skorzystać. Panie, które już raz chociaż skorzystały z tego programu, zapewne są powiadamiane SMS-owo przez podmioty, które te badania wykonują. Natomiast te panie, które jeszcze nie wykonały, nie włączyły się do tego screeningu, no to muszą same informacji szukać, tak? Dowiadywać się właśnie z jakichś informacji medialnych bądź też pocztą pantoflową. A ja zachęcam właśnie do strony internetowej w zakładce Profilaktyka. Tam wszystkie informacje można znaleźć w zależności od wieku, odpowiedni program. I tutaj również znajduje się ten program profilaktyki raka piersi. Wystarczy mieć ukończone 45 lat i patrzymy na to rocznikowo, tak? Czyli jeżeli któraś z pań kończy, będzie miała urodziny w grudniu, ale w tym roku będzie kończyła 45 lat, to już teraz może na to badanie się umawiać, nie musi czekać do daty swoich urodzin. Tutaj ten program jest tak skonstruowany, że wystarczy rok, a nie konkretna data urodzenia, więc 45-latki już mogą z tego programu korzystać. Do 74 roku jest ta screeningowa mammografia przewidziana, a jeżeli chodzi o mammografię dla kobiet młodszych lub starszych poza programem, no to jest już inny tryb wykonywania tych badań, ponieważ program od 45 roku do 74 roku to jest program dla kobiet, których nic się nie dzieje, nic nie wyczuwają, nic je nie niepokoi, nie ma jakichś wskazań, żeby tą mammografię wykonać. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to idziemy na skierowanie na takie badanie, tak? Czyli wtedy udajemy się albo do onkologa, albo do swojego ginekologa, rozmawiamy z lekarzem, lekarz nas bada i wtedy, jeżeli uzna, że takie badanie trzeba wykonać, no to daje skierowanie i idziemy wtedy do tego miejsca, które wskazuje nam lekarz. I to dotyczy kobiet młodszych, czyli przed 45 rokiem życia i po 74 roku życia.
1: Ja śledzę praktycznie co miesiąc trasę mammobusów i faktycznie tych przystanków jest każdego miesiąca około kilkudziesięciu, to sporo.
2: Sporo i zdecydowanie pojawiło się więcej tych przystanków, od kiedy został poszerzony przedział wiekowy, bo widać, że jest zainteresowanie większe. Było widoczne zainteresowanie kobiet młodszych, jak ten przedział o 5 lat został poszerzony, więc panie młodsze też bardzo chętnie z tego badania korzystają.
1: Ale mammografię możemy też w ramach programu zrobić stacjonarnie w kilku miastach.
2: Tak, możemy również wykonać stacjonarnie i są to pracownie, które są zlokalizowane w Gorzowie, w Żarach i w Zielonej Górze. Również adresy i numery telefonów można znaleźć na naszej stronie internetowej. No i to jest takie stałe miejsce. Tam są stałe godziny przyjęć i dni przyjęć, więc możemy się oczywiście umówić i w miejscu stacjonarnym wykonać taką mammografię.
1: Zostając w tematach onkologicznych,

0: szczepienia przeciwko HPV, dzieci i młodzież, jak idą?
1: Szczepienia przeciwko HPV są również bardzo ważnym elementem w profilaktyce choroby onkologicznej, tutaj konkretnie raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo też innych chorób nowotworowych, tych wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego. I szczepienia to jest już ten element takiej profilaktyki pierwotnej, czyli nie sprawdzamy, czy coś się złego dzieje, tylko zapobiegamy, żeby się w ogóle nic złego nie zadziało. I możemy powiedzieć, że szczepienie przeciwko HPV to jest szczepionka przeciwko chorobie nowotworowej. Tak bardzo chcieliśmy mieć taką szczepionkę i ona już jest i mało tego, i ona jest za darmo dla odpowiedniej grupy osób. Jeżeli chodzi o program szczepień przeciwko HPV, jest kierowany do dzieci od 9 do 14 roku życia, zarówno do chłopców, jak i dziewczynek. Te szczepienia można wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam gdzie dziecko jest zapisane, ale też jest możliwe, mogą wykonywać te szczepienia, organizować te szczepienia lekarze w szkołach. Szkoła porozumiewa się z przychodnią, z jakąś przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli tutaj będzie porozumienie, no to wtedy można to zorganizować w szkole i to jest taka bardzo opcja wygodna dla rodziców, bo jeżeli jest taka, można powiedzieć, akcja, tak? No bo wiadomo, że to trzeba umówić lekarza, żeby ten lekarz się pojawił, bo musi być konsultacja przed szczepieniem. Pewnie też szkoła będzie chciała zebrać ileś dzieci, tak? Żeby to nie było tylko dla trzech osób, tylko dla większej grupy. I wtedy jest to wygodniejsze dla rodziców, bo rodzic nie musi iść do przychodni, umawiać się, często zwalniać z pracy. To wszystko dzieje się w ramach zajęć. Oczywiście musi być tylko zgoda rodzica, że wyraża zgodę na to, żeby dziecko przyjęło tą szczepionkę. Jeżeli chodzi o inne osoby, które mogą też skorzystać z darmowego szczepienia, to są osoby od 15 do 18 roku życia. Tylko, że tutaj jest troszeczkę inny schemat tego całego procesu, ponieważ udajemy się najpierw do lekarza po receptę. Z receptą idziemy do apteki po szczepionkę i wracamy do lekarza rodzinnego i tam nam jest podana ta szczepionka. U tej młodszej grupy osób wszystko dzieje się w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast po 14 roku życia, czyli od 15 do 18, jest również taka możliwość i można to szczepienie też wykonać bezkosztowo.
0: No to jak zainteresowanie w naszym regionie?
1: Jeżeli chodzi o populację, która została zaszczepiona, to wygląda na poziomie, jest to na poziomie powyżej 15%, ale zdecydowanie większy procent objęcia populacji jest właśnie u tych dzieci,

0: też wykonać bezkosztowo.
1: Mhm. No to jak zainteresowanie w naszym regionie?
0: Jeżeli chodzi o populację, która została zaszczepiona, to wygląda na poziomie, jest to na poziomie powyżej 15%, ale zdecydowanie większy procent objęcia populacji jest właśnie u tych dzieci.

0: 11, 12, 13 lat. Tutaj widać, że to zainteresowanie jest większe. Rodzice są chętni, żeby dziecko było zabezpieczone przed tą chorobą nowotworową w dorosłym życiu, bo to tak naprawdę o to chodzi. I to możemy naszym dzieciom zapewnić, szczepiąc je, że nie będą narażone na zachorowanie na raka szyjki macicy i też inne nowotwory, na przykład odbytu, sromu, bo to również też tych nowotworów dotyczy.
1: Nieco ponad 15% to dużo?
0: No, mogłoby być zdecydowanie więcej. Liczymy na to, że teraz z początkiem września będzie taki nowy ruch i nowe spojrzenie na to, jak przygotować dziecko nie tylko do szkoły, ale również w dorosłość.
1: Jakieś akcje promocyjne, można to tak nazwać, związane z tym tematem?
0: Akcje promocyjne prowadzimy tak naprawdę cyklicznie przez cały rok i również w wakacje. Myślę, że z początkiem września będziemy przypominać o tym, bo planujemy wydarzenia związane z powrotem dzieci do szkoły. Oczywiście przypomnimy o tym, jak przygotować śniadanie, czyli takie proste podpowiedzi, jak to zrobić szybko i też wartościowo. Przypomnimy właśnie też o tych szczepieniach, więc myślę, że to też będzie taką podpowiedzią dla rodziców, żeby dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo którzy jeszcze nie mogli tego zrobić, bo tutaj też jest ten przedział wiekowy, więc jest też pewnie sporo osób, które chciałyby, ale jeszcze nie mogą. Wrzesień to będzie właśnie taki moment, żeby zaplanować bezpieczny powrót do szkoły i też pomyśleć o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby dziecko było zdrowsze.
1: Kolejny program profilaktyczny.
0: Kolejnym programem, który wykrywa choroby onkologiczne, jest program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Na raka jelita grubego choruje coraz więcej osób, a również jest program profilaktyczny, który pozwala wykryć we wczesnym stadium ten nowotwór i możemy już podejmować leczenie. I również zachęcamy do korzystania z tego programu. Ten program jest kierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn od 50 roku życia do 65 lat, ale mogą też z niego korzystać osoby młodsze, czyli od 40 roku życia, w przypadku, kiedy krewny tej osoby pierwszego stopnia miał zdiagnozowany nowotwór jelita grubego. Więc

0: Realizowany jest już od ponad 2 lat w naszym województwie.
1: Jakim zainteresowaniem cieszy się ten program?
0: Z programu dotychczas skorzystało niespełna 16% Lubuszan. To niewiele. Być może zniechęcające do korzystania z tego programu jest to, że to się kojarzy z czymś niemiłym, to badanie. I warte może uwagi jest to, że w ramach tego programu profilaktycznego, przesiewowego jest możliwość znieczulenia ogólnego. I tak naprawdę kompletnie nie odczuwa się tego badania. Oczywiście wcześniej musi być konsultacja anestezjologiczna, ona jest również w ramach tego programu, to jest cały proces. Rejestrujemy się, umawiamy się, przychodzimy najpierw na konsultację do lekarza anestezjologa, lekarz robi z nami wywiad i jeżeli przeciwwskazań nie ma i my wyrażamy na to zgodę i chcemy, jest zalecenie, żeby podczas badania podać znieczulenie. I wówczas nie odczuwamy nic, żadnego bólu nie czujemy, badanie wtedy trwa tylko chwilę, no i mamy wynik, mamy informację, wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy coś jest takiego, że należałoby leczyć. Ale to badanie, dzięki temu badaniu i tak naprawdę tylko temu badaniu możemy sprawdzić, czy nie mamy początku choroby nowotworowej związanej z rakiem jelita grubego.
1: I na liście programów znajduje się też coś dla pań w ciąży z naszego województwa.
0: Tak, również panie w ciąży mogą zadbać o swoje dziecko i to zarówno na tym etapie, kiedy są jeszcze w ciąży, i dzięki badaniom właśnie prenatalnym, które są bardzo ważne dla kobiety w ciąży, zwłaszcza dla dziecka, ponieważ te badania pomogą wykryć pewne choroby, które mogą być leczone zaraz po narodzeniu dziecka albo też jeszcze w trakcie ciąży. Także to są bardzo ważne badania, a istotne jest to, że z tego programu może skorzystać każda kobieta, która chciałaby takie badania wykonać, żeby sprawdzić, czy ciąża przebiega prawidłowo, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Tutaj oczywiście też wykonujemy te badania w odpowiednim momencie.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego. Czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny. Klaudia Mazurek rozmawiała z Kornelią Kostecką, Wiktorią Zacharczuk oraz Aleksem Klimasem.
4: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym się zajmujecie?
5: Że wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś w takim feworze myśli, po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk, po prostu psychiatryk. Było no 5 psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaświrować. I tak się, no kurczę, oddział psychiatryczny. Psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać. No i się wychyliłem, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci. Dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi, czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. To z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
4: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
5: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no, dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
6: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie i to jest nieprzyjemne. przyjemne zarówno

0: dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale z problemem właśnie, kiedy ludzie nie mogli z psem do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej po prostu ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie po prostu grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczy te psy, na kilku smyczach te psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje, czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę po prostu, że podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
1: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać? I tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby, na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
2: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
0: Tak, no, obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła gdzieś tam kiełkować w tym właśnie schronisku, z psami z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale tam w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzieś tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami. Już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i gdzieś tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
2: Mhm. Mówiłaś o spacerach socjalizacyjnych. Tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
1: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków. Nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie, przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
0: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, gdzieś tam przespacerować się, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań i to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo to się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
1: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać. Pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń,

0: wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, spamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko. Mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
1: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do Was?
0: Agresja do innych psów i ciągnięcie na smyczy. W sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle nie jest socjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest przyczyna, zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
1: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
0: Tak, to, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
2: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy, co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa zaczynają jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej zbierane.
1: A jeśli chodzi właśnie o

0: na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie. Ale to musi być świadoma osoba.
1: Ja uważam, że
0: ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa. Ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj. Nie do końca się z tym zgadzamy. Adopcje zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się. I nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest albo piesek super fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa i on będzie od razu ułożony, zadochował się. Przecież pies ma być wdzięczny. Też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku. Dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc, żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to

0: ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
1: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie porzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa. Bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa i jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa. Bo nie wiemy, jaka jest tego przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, więc musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając nam tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
2: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
3: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
4: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki medium tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa, to powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją.
5: SK Zielona Góra.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.
4: Numer 1 w Zielonej Górze.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: stacja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,